0: Morgan.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Chris Duvina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
4: Veselých Świąt.
5: Merry Christmas.
0: Merry Christmas from Like Radio.